przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gołębie pocztowe. Dla jednych sport, dla innych pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak radzą sobie dziś skrzydlaci posłańcy w czasach internetu i smartfonów? O tym już za chwilę opowie nasz gość. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A skoro o zmianach mowa, przenieśmy się teraz w góry. Bieszczady również się zmieniają i to nie tylko krajobrazowo, ale i w sposobie, w jaki ludzie je odwiedzają i odkrywają. Mówi Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej.
0: Nasze Bieszczady.
1: Czy Bieszczady nadal są takim miejscem, gdzie można uciec od cywilizacji, czy to już tylko taki turystyczny slogan?
2: Są takie miejsca, gdzie można uciec od cywilizacji, ale można powiedzieć tak, że trzeba je umieć odnaleźć. Tak jak kiedyś przeżywając Bieszczady miało się zagwarantowaną przestrzeń, dzikość, czyli te wartości, które dzisiaj są przedstawiane jako typowe dla Bieszczadów, no to dzisiaj trzeba już ich poszukać. Nie są dostępne na wyciągnięcie ręki.
1: A jak zmienia się turystyka w Bieszczadach? Jak zmieniała się turystyka na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
2: Na pewno jest coraz więcej miejsc noclegowych, co kiedyś brakowało, jeszcze 10-15 lat temu brakowało. Teraz można powiedzieć, że podaż jest większa niż popyt. No i są takie zjawiska, które we mnie budzą niekoniecznie pozytywne odczucia, czyli na przykład budowa bardzo wielu domków do wynajęcia, stawianych obok siebie, w miejscach często widokowych, bo one powstają po to, żeby przynieść korzyści ekonomiczne mieszkańcom, natomiast trochę jakby skutek jest odwrotny, ponieważ takie psucie architektury i krajobrazu sprawia, że te miejsca tracą wartość w oczach turystów.
1: Czy natężenie ruchu turystycznego jest dziś bardziej szansą czy zagrożeniem dla regionu?
2: Powiem tak, że też jako Fundacja Bieszczadzka zajmujemy się już od wielu lat turystyką, też promując różnego rodzaju i tworząc różnego rodzaju produkty ekoturystyczne. No i według nas nie powinna się zwiększać liczba turystów, tylko powinna się zwiększać oferta w taki sposób, żeby tutaj przyjeżdżali w takiej samej liczbie turyści, ale bardziej świadomi i bardziej zasobni środki finansowe i żeby mogli wydać więcej pieniędzy, czyli bez kosztów, które wynikają z masowości, z wzrostu liczby turystów, żeby nastąpił wzrost ekonomiczny i polepszenie życia mieszkańców. Uważamy, że jest to możliwe. Niekoniecznie wzrost liczby turystów musi nastąpić, żeby się polepszyło ludziom, którzy tu mieszkają.
1: Czy rozwój turystyki idzie w parze z dbałością o przyrodę, o lokalną społeczność?
2: No właśnie nie do końca. Jest oczywiście grupa przedsiębiorców z branży turystycznej, która to rozumie i jest bardzo wiele przykładów dobrych produktów, które się rozwijają w oparciu o poszanowanie przyrody, są wysokiej jakości, są z tego powodu droższe i mniej konkurencyjne niż te tanie, ale w dłuższej perspektywie według mnie są korzystne dla naszego regionu.
1: Jak Bieszczady zmieniają się przez napływ ludzi z zewnątrz, tych, którzy kupują domy, zakładają pensjonaty, uciekają z miasta?
2: No tutaj też to ma jakby, ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, czyli wnoszą wiele takiego pozytywnego i wiele takiego świeżego powiewu w nasz region, ale też często, nie mówię, że to jest reguła, próbują stworzyć coś, co szybko się zwróci, jeżeli chodzi o inwestycje. To wszystko zależy od polityki samorządów, bo są takie gminy, gdzie chaos architektoniczny i zagęszczenie i budowa domów czy obiektów turystycznych jest niemalże dowolna, czyli można wybudować w oddaleniu od skupisk ludzi, dlatego że komuś się podoba jakaś górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
1: A czy widać różnicę w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi, a starymi mieszkańcami?
2: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie w trudnych szwedzkich warunkach, znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy. A z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić, ale czasami na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
1: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
2: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa jakby interesariuszy Bieszczadów, są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często padają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, które biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i turyści. Osoby, które, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
1: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
2: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto. Czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobią to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
1: O życiu w Bieszczadach, o tym jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
0: Istotne dla Rzeszowa. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
1: Podkarpacie odlatuje konkurencji. W Rzeszowie podpisano umowę, która zamieni nasz region w ogólnopolskie centrum testowania bezzałogowców. O szczegółach Małgorzata Mura.
3: To prawdziwy przełom w polskim lotnictwie. Podkarpackie Centrum Kompetencji stworzy korytarze powietrzne łączące Rzeszów, Mielec, Krosno i Bezmiechową. Dzięki wsparciu z KPO system obejmie aż 39 gmin, pozwalając na bezpieczne loty dronów poza zasięgiem wzroku. Cel jest jasny. Maszyny mają wspierać ratowników, logistykę i dbać o nasze bezpieczeństwo. Cała infrastruktura będzie gotowa do pracy już we wrześniu tego roku.
1: Nowoczesne technologie to jedno, ale region inwestuje też ogromne środki w bezpieczeństwo naziemne. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano 60 nowych umów na obronę cywilną. Do samorządów w całym regionie popłynie łącznie blisko 300 milionów złotych. Powstaną nowe schrony, magazyny przeciwpowodziowe i awaryjne ujęcia wody. Część środków trafi też do szpitali, m.in. na budowę płyt pod lądowiska dla śmigłowców. Standardy ochrony rosną również w placówkach oświatowych, co widać przy ulicy Orzeszkowej w Rzeszowie. Ruszyła tam rozbudowa 9 LO. Monika Trykowska, chwila.
4: Za blisko 41 milionów złotych szkoła zyska halę sportową i profesjonalny schron dla 300 osób. Odnowiony zostanie też stary gmach, gdzie pojawi się winda i nowe instalacje. Finał prac już za rok.
1: Tymczasem powiat rzeszowski sfinalizował termomodernizację zespołu szkół w Sokołowie Małopolskim. Inwestycja warta prawie 3 miliony złotych. To nowa elewacja, okna, fotowoltaika i oświetlenie LED. Prace trwają także na górskich szlakach, m.in. nad transgranicznym szlakiem dawnych placówek Straży Granicznej. Na terenie gminy od lutowisk po Duklę oznaczone zostaną 24 historyczne miejsca. Szlak poprowadzi turystów nie tylko przez malownicze krajobrazy, ale i przez zapomniane rozdziały przeszłości. Na koniec o tych, którzy tę historię znają najlepiej. Na Podkarpaciu przybywa stulatków.
5: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenie honorowe dla przeszło 4100 osób, w tym w województwie podkarpackim dla 178. Wysokość świadczenia honorowego to 6938 zł i 92 grosze brutto. Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, na przykład emerytury lub renty. Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest urzędu, co oznacza, że nie muszą składać żadnego wniosku. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie dla stulatków może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w przepisach, czyli na przykład prawa do emerytury czy też renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz posiadają Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.
1: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS-u.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
1: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej hodowli rozmawiam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
6: Rzeszowskie Stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
1: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
6: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale stricte z Rzeszowa, Eugeniusz Hart ze Szczyżowa, Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów. A obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czuczca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
1: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
6: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od, na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No, może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych, pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
1: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
6: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę. I tak są podzielone te loty, że zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 kilometrów, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gołębnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
1: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu, flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
0: Historia, którą warto poznać.
7: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
8: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
7: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów stolica flisactwa polskiego.
8: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
7: Tak, było to dużo, dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, trzy razy, cztery nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu, taka miejscowość jest taki, można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany, i tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia, wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary, dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
8: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
7: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
8: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
7: Żeby zostać flisakiem, też nie była taka prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, co dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zabierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spławu drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia retmana i taki fryc, czyli kandydat na flisaka, spełnił te wszystkie wymagania, wtedy retmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona flisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
8: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako flisak po takim chrzcie?
7: Tak, wtedy mógł pracować, jako flisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z flisactwem.
8: I na czym polega dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego?
7: Dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje flisackie i zawód flisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz brat się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Flisacy przywozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
8: Kobieta również może być flisakiem?
7: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta tratwie przynosi pecha.
8: To co robią kobiety w bractwie?
7: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, pomagają flisakom, przygotowują ich do wypraw, także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie, a także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, też są takim nieodłącznym elementem działalności Bractwa Flisackiego.
8: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność Bractwa?
7: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję flisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji flisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Flisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
8: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK, organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
0: Blisko mieszkańców.
8: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
9: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie taki oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
8: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
9: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. Nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca. W związku z tym, czy wycieczki piesze, czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów, więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., no to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsca. No kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularnością cieszyły się wycieczki na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
8: No, ciężko było paszport dostać.
9: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl, jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
8: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
9: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać

0: tam, gdzie trzeba, no ale no, to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
1: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
0: No jest to ciężki orzech do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach, tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze z KKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajd i pytam się, skąd się dowiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo... po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
1: O działalności rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko Połonina Wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku Górom Słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GAPR.
2: To warto wiedzieć.
3: Góry Słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
1: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, Słonne?
3: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słonny Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Tyrawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
1: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w Górach Słonnych?
3: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet Gór Słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom, nie oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
1: A czy w Górach Słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
3: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to

0: będą piętra pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowo-jodłowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy misie, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
1: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
0: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni, i to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przebija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
1: Czy są to miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
0: Nie, te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w Górach Słonnych zamieszkiwali Dolinianie. To była grupa zamieszkująca właśnie Góry Sanocko-Turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotykanym w ich budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
1: A jakie legendy, opowieści krążą o tym rejonie?
0: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tą wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
1: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w Góry Słonne?
0: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w Góry Słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki i można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego. No i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem. A jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie Piaskowca, jak Duży i Mały Kamień.
1: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
0: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu, jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach Gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
1: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
0: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Beksińskiego. Mamy popularny Zabek Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne, natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
1: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
0: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
1: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawalnych jak Bieszczady, ale mających w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ. przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
2: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
3: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Lufetyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No stąd też nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku naszej ery, wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże, ceny rosły. No i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie spracowani. No to jest coś takiego, co się wyryło tutaj w kolory tego terenu. No, można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
1: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
3: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas, sękate, głęboko w lesie, gdzie opłacalność pozyskania tego drewna była no, deficytowa wręcz, więc szukano sposobu przetworzenia tego drewna tak, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli chodzi o wypalanie węgla drzewnego, tutaj jakość drewna, sortymenty nie grają większej roli. Po prostu musi to być drewno najlepiej przesezonowane, suche, a to czy ono ma sęki, czy nie ma sęków, jakiej jest jakości, praktycznie po procesie pirolizy nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też zaczęto wypalać węgiel najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wutowało to potem na styl życia wielu osób.
1: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
3: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce do tej pory, gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to już w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy trzy takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej. radiowej, więc no, proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, równe wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
1: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
3: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się ją wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te, powiedzmy, 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, to jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
1: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczykarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik beskidzki.
2: Ciekawe Bieszczady.
4: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce no, prawie 75 lat temu, także szmat czasu. Wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę światową, między innymi przez Związek Radziecki, no to też ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w swym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach wielkiego brata tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby no, pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający się, kraj, który miał wielkie aspiracje, no, potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach ichrubieszowskim i tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ no, potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej. Czyli wymieniono ludność, no i wymieniono tereny, które miały powierzchnię prawie 500 km2. 500 km kwadratowych to jest obszar mniej więcej odpowiadający dzisiejszej Warszawie, więc możemy sobie wyobrazić, że było to całkiem spore pasmo ziemi. Więc Lubelszczyzna, wschodnia Lubelszczyzna, to oddaliśmy, natomiast zyskaliśmy tereny leżące na północ od Sanu, między innymi pasmo Otrytu, między innymi Uszczyki Dolne, Lutowiska, no a oddaliśmy te tereny właśnie, o których mówiłem, czyli wschodni Lubelszczyzny, fragmenty powiatu Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego. Czy nam się to opłacało? No patrząc z punktu widzenia turysty górskiego, myślę, że dzisiaj na pewno podchodzimy do tego, że mamy więcej jak gdyby tych Bieszczad, tak? Jeżeli oczywiście pasmo Otrytu zaliczymy do Bieszczad. Zyskaliśmy no, to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu, aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika Myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, no i straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, no i też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malownicze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, no jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się no, z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, no na tereny mniej żyzne, tak, bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja no, temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Uszczyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, no i spotkało się to z takim no, niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, no i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak? Każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani, musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, no pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, no ale potem jak podciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu, okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ no, cała postać się przechyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Strwiąż, która tam przepływa. No a Strwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych, w Polsce największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
1: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał, a przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli. drogi najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Życie w mieście.
5: Pomysłodawcą z założenia, znaczy stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. No i w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk naturalnych głównie, więc na posiadanie storczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym majątkiem i zakochał się w storczykach, to z tych swoich wojaży przywiózł właśnie do Łańcuta trochę storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej storczykarnia została przejęta przez PGR Ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarz w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGR Ogrody przestało istnieć. Storczykarnia dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej. Były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał tak taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię. Są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami. I otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby no, storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
1: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
5: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze. Tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku, na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. To jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie, i tam w spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
1: Jak wygląda codzienna pielęgnacja storczyków w łańcuckiej oranżerii?
5: W tej chwili w storczykarni pracuje 5 osób. Storczykarnię mamy otwartą praktycznie przez cały rok, oprócz większych świąt, i dostępna jest dla turystów codziennie. Sam zespół szklarni, tak zwanej storczykarni, składa się z części ekspozycyjnej oraz 4 szklarni zaplecza produkcyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to zaplecze produkcyjne podzielone jest na 4 strefy klimatyczne, w zależności od tego, z jakiego regionu świata pochodzą storczyki. Jeżeli pochodzą z regionu chłodnego, no to uprawiane są w szklarni chłodnej. Jeżeli pochodzą z regionu ciepłego, no to w szklarni ciepłej. Jeżeli pochodzą z bardzo ciepłego, to jest w szklarni bardzo ciepłej. Jeszcze mamy szklarnię umiarkowaną. I tak naprawdę storczyki są uprawiane w tych zapleczach, natomiast w momencie, kiedy zakwitają, trafiają na ekspozycję po to, żeby je mogli oglądać ludzie. No i pielęgnacja polega głównie na tym, aby doprowadzić je do ładnego wyglądu, no i kwitnienia.
1: Jakie są największe wyzwania w hodowli storczyków w takich właśnie warunkach muzealnych?
5: No wie pani co, bo wbrew temu co się wydaje, bo tak naprawdę storczyki, które w tej chwili prawie ma każdy w domu, czyli głównie falenopsisy, są to storczyki hybrydy, czyli storczyki stworzone ręką ludzką, są to storczyki dosyć odporne i nie ma problemu, żeby one zakwitały u nas w domu, czy zakwitały ponownie. Natomiast jeśli chodzi o storczyki botaniczne, to już nie jest taka prosta sprawa, bo tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jakiego regionu pochodzą, musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Głównie chodzi o temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, ale też musimy pamiętać, że każdy z nich przechodzi jakiś tam rodzaj spoczynku, który trzeba mu zapewnić i nierzadko ten okres spoczynku storczyku wygląda tak, że praktycznie zasuszamy go całkowicie, aż zgubi wszystkie liście i cierpliwie czekamy, aż zacznie wypuszczać kwiaty, więc wydawać by się mogło to dosyć drastyczne, no ale tak w naturze jest właśnie, że mają w tym miejscu, gdzie rosną okresy takie suszy i okresy wzrostu i tylko wtedy takie storczyki kwitną, więc no dosyć dużo wyzwań. Musimy wiedzieć, że tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo odmian i gatunków pochodzących z różnych stanowisk. Trzeba wiedzieć, które kiedy podlewać, które kiedy nie podlewać, które kiedy zasilać albo nie zasilać, a które jeszcze dać do szklarni chłodnej, żeby miały niższą temperaturę, żeby zainicjować wytwarzanie pędów kwiatowych.
1: Czy mieszkańcy Łańcuta odwiedzają storczykarnię równie chętnie, co turyści z zewnątrz?
5: Myślę, że tak, bo mamy bardzo dużo turystów i z roku na rok coraz więcej odwiedzają storczykarnię nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny, więc myślę, że im się to podoba, skoro wracają i chętnie przychodzą do nas.
1: O tym, jak wyglądał prawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
6: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
3: Zdrowy Rzeszów.
2: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
4: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
2: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
4: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
2: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
4: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę Trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
2: A jakie reakcje uczestników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
4: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda oczywiście. Jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę, czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak czy sałatę czy inne takie zielone rzeczy. Możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc... Obserwuję, że tak powiem, reakcje.
2: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
4: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. I na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy. To jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
2: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
5: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Górniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych wierdzeniach za ropą. Pod okiem doświadczonych przewodników słuchacze zasmakują wręcz klimatu pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, a dzięki nowoczesnym prezentacjom multimedialnym przeniosą się do XIX-wiecznej lwowskiej apteki czy laboratorium. Jadąc z kolei drogą krajową nr 28 dotrzemy do takich miejsc jak na przykład Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Zespół Pałacowy w Iwoniczu Zdroju, Zamek w Krasiczynie czy Zamek i Skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową nr 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo, województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji. Znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
2: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Cisza, dzikość, wolność, ale i odpowiedzialność. Bieszczady przyciągają swoją niedostępnością i przestrzenią, którą trudno znaleźć gdzie indziej. Choć szlaki bywają tu mniej zatłoczone niż w Tatrach, ratownicy GOPR-u nie mają mniej pracy. Przeciwnie, w trudnym, rozległym terenie każda akcja wymaga nie tylko doskonałego przygotowania, ale i dobrej znajomości gór oraz współpracy z lokalną społecznością. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Leszkiem Prokopem, prezesem zarządu Grupy Bieszczadzkie GOPR.
3: Nasze Bieszczady.
6: Grupa Bieszczadzka GOPR to jedna z siedmiu grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bieszczady to góry szczególne. Nie dość, że najbardziej na wschód wysunięte tutaj góry polskie, to też góry związane z takim, powiedziałbym, izolowanym terenem. Czyli u nas duże odległości i małe zaludnienie powoduje to, że często dochodzą różnego typu działania poszukiwawcze, ponieważ urbanistyka i zagospodarowanie turystyczne naszych gór jest dużo mniejsze niż innych Beskidów.
2: Które rejony Bieszczadów są najtrudniejsze pod względem akcji ratunkowych?
6: To niewątpliwie tak zwany Bieszczadzki Worek, Gniazdo, Tarnicy, Halicza, dlatego że nie ma tam możliwości dojazdu i czas dotarcia ratowników do osób poszkodowanych w tychże rejonach jest wydłużony ze względu na konieczność poruszania się w trudnym terenie górskim.
2: A czy są miejsca pechowe, w których wypadki zdarzają się częściej niż gdzie indziej?
6: Nie notujemy tego typu miejsc, gdzie w szczególny sposób dochodzi często. Na pewno najwięcej interwencji moi ratownicy przeprowadzają w rejonach często uczęszczanych przez turystów, no bo jak Państwo wiecie, na terenie Bieszczadów funkcjonuje Bieszczadzki Park Narodowy, po którym jest wydzielona sieć szlaków turystycznych, po których poruszają się turyści. I to właśnie na tych szlakach najczęściej dochodzi do różnego typu sytuacji, które wymagają interwencji ratowników górskich.
2: Czy można mówić o gorących okresach w roku, kiedy interwencji jest więcej?
6: Tak, zdecydowanie najbardziej gorącym okresem w roku dla ratowników górskich jest sezon wysoki, sezon wakacyjny. My notujemy szczyt ruchu turystycznego począwszy od końcówki maja, skończywszy gdzieś tak na okolicach końcówki września, przy czym najwięcej wycieczek szkolnych zazwyczaj jest w okresie miesiąca czerwca oraz września, dlatego że są wtedy najwięcej organizowane zielone szkoły. Natomiast niewątpliwie największy ruch turystyczny odnotowujemy w okresie wakacyjnym.
2: Czy zauważa Pan różnicę między turystami z Podkarpacia a tymi przyjezdnymi, na przykład ze Śląska czy Mazowsza?
6: Nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy. Kwestia indywidualnego przygotowania, bo generalnie profil turystów ulega pewnym zmianom. Te góry też są coraz bardziej dostępne, jesteśmy coraz bardziej zmotoryzowani, jesteśmy coraz bardziej mobilni. Dawniej dotrzeć w Bieszczady wymagało to połączenia kolejowego, autobusowego. Dzisiaj większość turystów przybywa te nasze piękne góry samodzielnie, z wykorzystaniem różnego typu samochodów, motocykli. Stąd ten profil w tym kontekście ujmując, na pewno jest inny niż miało to miejsce w latach 70., 80.
2: A jak ocenia Pan przygotowanie turystów do bieszczadzkich szlaków?
6: Pozytywnie. Nie tylko poprzez to, że coraz lepsze przygotowanie jest sprzętowe, ale też, drodzy Państwo, no, technologia nas bardzo mocno wspiera. Można oddziaływać też na turystów w inny sposób niż miało to miejsce jeszcze lata temu. Dzisiaj dzięki temu, że mamy powszechny dostęp do telefonii komórkowej, całkiem inaczej wygląda nasza praca niż wyglądała ona jeszcze w latach 80. czy 90., kiedy to jakiekolwiek zgłoszenia związane z wypadkiem na szlaku turystycznym wiązały się z koniecznością zejścia w tak zwane doliny. Dzisiaj komunikacja różnego typu internetowa, komunikacja komórkowa czy aplikacja Ratunek, do której wszystkich turystów gorąco zawsze zachęcamy na naszych najróżniejszych akcjach profilaktycznych. Tego typu aplikacje pomagają nam udzielać pomoc osobom poszkodowanym w górach. Także z tej perspektywy patrząc, na pewno mamy łatwiej, jeżeli chodzi o komunikację z osobą poszkodowaną, bo mamy z nią kontakt.
2: A czy była akcja, która szczególnie zapadła Panu w pamięć? Niekoniecznie dramatyczna, może wzruszająca lub nietypowa?
6: Znaczy, akcje, które nam najbardziej zapadają w pamięć niewątpliwie, to działania poszukiwawcze. Takich akcji każdy z nas na pewno ma bardzo wiele, że tak powiem, w swojej wyobraźni, w swoich doświadczeniach zawodowych. Ja z racji tego, iż na co dzień jestem ratownikiem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, troszeczkę inaczej patrzę na pacjentów, na ludzi poszkodowanych w górach, z racji tego, iż z zawodu mam na co dzień niemalże kontakt z osobami, które cierpią, które potrzebują pomocy. Natomiast dostrzegam u tych naszych młodszych koleżanek i kolegów, którzy dopiero rozpoczynają swoje rzemiosło, kończą pierwsze takie szlify ratownicze, że każda taka akcja niesie im ogromny taki poziom pozytywnych endorfin, takiego doładowania tej adrenaliny, bo jednak niesienie pomocy osobom potrzebującym jest to wybitnie szlachetne, takie bardzo dojrzałe i moralnie niezwykle cenne doświadczenie życiowe. I ja osobiście dumny jestem z tego, że mam przyjemność reprezentować ratowników grupy bieszczadzkiej GOPR, ludzi, którzy poświęcają swój prywatny czas w trosce o dobro, w trosce o zdrowie osób bliskich, osób, które są turystami, osób, których nie znamy, i te umiejętności wykorzystujemy w takim bardzo szlachetnym celu, jakim jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym, i robimy to niezarobkowo, nie robimy to zarabiając pieniążki.
2: Jakie cechy trzeba mieć, by zostać dobrym ratownikiem w Bieszczadach?
6: Żeby podjąć temat ratownictwa górskiego, trzeba cechować się przede wszystkim motywacją do tego. Trzeba wiedzieć, czego się chce, bo nie jest to lekki zawód, on nie przynosi jakiegoś takiego wielkiego rozgłosu. Często gęsto te akcje ratunkowe są wykonywane w nocy bez poklasku osób postronnych, ponieważ jest tylko jedna osoba poszkodowana, najczęściej kilkudziesięciu ratowników. Także my tego nie robimy po to, żeby być na pierwszych stronach gazet, jak to się potocznie mówi. Natomiast na pewno sprawność fizyczna to coś, co wymagamy, bo z ratownictwem górskim wiąże się wysiłek fizyczny. Na pewno umiejętność jazdy na nartach, ale na takim rozsądnym poziomie. My nie oczekujemy, że każdy kandydat będzie instruktorem narciarstwa. Oczekujemy natomiast tego, żeby to było osoby generalnie, które chodzą po górach, które są aktywne w górach, które już po tych górach mają złażone. Natomiast też nie oczekujemy, żeby te osoby cechowały się jakimiś kompetencjami wspinaczkowymi, ponieważ w toku szkoleń my kształcimy te umiejętności. Natomiast nie może to być osoba, która nie zna gór, nie zna Bieszczadów, nie zna Beskidu Niskiego, nigdy w nim nie była, bo jej się wydaje, że będzie fajnie, ponieważ życie weryfikuje. Stąd tego typu umiejętności na pewno na starcie są weryfikowane. Pomimo iż wszystkich kandydatów obecnie obejmujemy takim kursem przygotowawczym, ma to charakter dobrowolny, łącznie z doskonaleniem technik narciarstwa, technik poruszania się na nartach skiturowych. Tym niemniej jednak oczekujemy od kandydatów określonego wysokiego poziomu wejściowego. Natomiast też nie szufladkujemy ludzi pod względem wieku, typu, że trzeba mieć maksymalnie 20-30 lat. Kwestia sprawności fizycznej i sprostania naszym wymaganiom, a są one dość wysokie.
2: Mówił Leszek Prokop, prezes zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: zakupach za minimum 99 zł, a masło Extra Farmilk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka. Morniny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

tę sobotę masło ekstra z Łukowa, 1,19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: 2 maja, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 8, czas na wiadomości.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
4: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
3: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
3: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wszędzie dzisiaj bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 26, tyle w Szczecinie. Wszędzie dużo słońca. Kasper Sosnowski, witam. Tak się na to słońce za oknem zapatrzyłem, bo już rano bardzo ciepło, nawet 14, jak tutaj szedłem do pracy, więc można tak prawie w krótkim rękawku.
7: Radio Złote Przeboje.
2: A w dzień to się dopiero będzie działo. Zaczynamy tak spokojnie, Glenn Medeiros, ale dzisiaj naj na maj, czyli rzeczy, które są naj w muzyce. A po święcie pracy będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Zostańcie z nami koniecznie.

10 po 8. ONA w Radiu Złote Przeboje znalazłam. Dziś to najlepiej znaleźć leżak i spokój. Tego życzę. Zaraz gram też o słodkich snach. Wielki przebój z 83 roku, ale na razie lata 90. o tym, że życie to jest roller coaster. I to jest zdumiewająca informacja, że taką prostą kolejkę pędzącą po szynach w górę i w dół dla rozrywki to wymyślono w 1883 roku. Ale dopiero na początku lat 80. takie roller coastery podobne do dzisiejszych to się pojawiły, które tak do góry nogami przewoziły spragnionych rozrywki pasażerów. A propos Ronana Keatinga, to ten chyba nigdy nie powiedział w wywiadzie, czy lubi kolejki górskie. Na pewno lubił tę piosenkę, bo to jego największy przebój.

0: kupujesz auto, z którego nie chce się wysiadać? Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Picok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Wczoraj święto pracy, niektórzy świętowanie pewnie wieczorem kończyli, a u nas teraz chwilę po święcie pracy. Laj na maj. O najdłuższych karierach gwiazd w muzyce dzisiaj i tu z podziwem możemy popatrzeć choćby na Erika Claptona. On ma 81 lat, urodziny obchodził w marcu. Właśnie zagrał też koncert w Krakowie, bo jest zresztą na trasie koncertowej. A na scenie jest od ponad, uwaga, 64 lat. Pierwszy występ miał w październiku 62 roku jako 17-latek. No to dobrze się trzyma do tej pory. Na konferencji z okazji dokumentalnego filmu o sobie, pytany, czy na bluesowej, jazzowej, popowej scenie alkohol i narkotyki to nieodłączny element muzyków, powiedział tak. Myślę, że to mit. Jak byłem młody, to tak myślałem, bo wokół mnie rzeczywiście sporo artystów tak żyło, ale też sporo szybko odchodziło z tego świata. Potem okazywało się, że praca pod wpływem alkoholu daje złudne poczucie genialności. Nagrania brzmiały świetnie tylko w danej chwili, gdy było się pod wpływem, a rano wstawałeś trzeźwy i okazywały się fatalne. To właśnie trzeźwość, którą otrzymuję od 30 lat, umożliwiła mi dalszą pracę. Czyli przepis na długowieczność w muzyce jednak bez alkoholu. Mick Jagger pewnie teraz lekko zaskoczony. Ale ja gram...

0: majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Gombo Dance Band w Radiu Złote Przeboje o jamajskim słońcu. Dziś to polskie słońce niczego sobie jakoś do tych prognozowanych 26 stopni musi Polskę nagrzać. W całym kraju bardzo słonecznie, a w maju u nas słonecznie będzie na naszej antenie. To dlatego, że pewnie już wiecie, dołącza do nas Beata Kozidrak. Tak, tak, ta od...
1: Z oddali słyszę już muzykę.
0: Będzie w majowe niedzielę z nami pani Beata. Taki specjalny program od południa będziemy z nią mieć. Będą też konkursy z nagrodami, również takimi osobistymi, na przykład z autorami.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
2: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
3: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
4: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama. Drugi dzień maja, sobota, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła dziewiąta, zapraszamy na wiadomości.
7: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym, Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
8: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w 2 meczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
7: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: W najgorętszym momencie dnia dziś 20 stopni w Rzeszowie, 22 w Lublinie, Katowicach, 24 we Wrocławiu i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. No musiałem wymienić, bo pięknie to brzmi. Do tego wszędzie słońce. Środek majówki, no to pytanie, jakie grille najlepsze musiało paść, a w ramach naszego cyklu Naj na Maj będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Czyli będzie o tym, kto najdłużej pracuje. Jak ktoś w pracy, to pozdrawiam.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Ever David dla Was.

Lian Rimes w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 9. Tak a propos grillowania, bo widzę, że już grille są powoli wyjmowane. No właśnie, to lepsze te gazowe, elektryczne, takie normalne. Grillowanie na gazie jest lepsze niż na węgielkach, tak mówią eksperci, no bo pozwala uniknąć powstania tych szkodliwych substancji smolistych i węglowodorów aromatycznych, tak to się nazywa. A jak już węgiel, to najlepiej drzewny. I jak ten węgiel, to na żarze, a nie w płomieniach najlepiej grillować. Tak będzie trochę zdrowiej. Urszula, ile masz lat już teraz w Radiu Złote Przeboje?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

0: Proszę, Eli.
1: Smoki w radiu Złote Przeboje, a teraz o najdłuższych muzycznych karierach. Laj na maj. Paul McCartney, 83 lata ma, były członek The Beatles, a na scenie jest od lipca 1957 roku, kiedy poznał Johna Lennona, po tym jak kilkoma swoimi wykonaniami mu zaimponował, no to dołączył do The Quarrymen, zespołu Johna Lennona, który potem zmieniał nazwy ostatecznie na The Beatles właśnie. McCartney jest zatem jednym z rekordzistów, powiedzielibyśmy takich przodowników pracy, bo na muzycznej scenie jest niemal 68 lat. Ale tak to jest, jak się zaczyna jako nastolatek. W rozmowie z amerykańskim magazynem Wired McCartney powiedział kiedyś: jak byłem dzieckiem, to w domu mieli

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty

0: Penne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
6: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
5: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wczoraj święto pracy, a dziś dzień flagi. W naszych wiadomościach powiemy o tym, jakie atrakcje w związku z tym czekają nas w całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu.

0: Tu Radio Złote Przeboje w majówkę o godzinie 10. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
1: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Tak ciepłej majówki to żeśmy się chyba nie spodziewali. Wszędzie powyżej 20 stopni, tyle na wschodzie, 22 na południu, 24 w centrum, nad morzem i na zachodzie do 26 stopni i do tego mocne słońce. A ja patrzę na dane, że połowa Polaków wzięła przy majówce dodatkowe dni wolne, żeby labę trochę wydłużyć, więc być może dla niektórych ten weekend zakończy się w poniedziałek.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Wieczorem. No tego wszystkim życzę.

w Radiu Złote Przeboje, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. No, w długi weekend takiemu hasłu się poddajemy. A jak ktoś wybierze się na spacer po lesie, to przekazuje rady od leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego. Oni doradzają, jak skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami, które teraz bardzo aktywne. Otóż dobrym narzędziem w walce z kleszczami jest taka rolka do ubrań, samoprzylepna. I przy wyjściu z lasu się tym przeczesujemy i jak kleszcze są na ubraniach, bo one tam zwykle trochę po tych ubraniach wędrują, zanim się wgryzą, to się szybko do tej rolki przykleją. Także po przyjemnym spacerze można się przyjemnie pogłaskać taką rolką. A to już Kiss w Radiu Złote Przeboje.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Lubisz lody?
4: Lubię.
3: Ja lubię owocowe.
4: A ja śmietankowe.
3: Na patyku.
4: Z pudełka.
3: A chcesz spróbować moich?
4: A ty moich?
5: Koral. Przełamuje lody.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
8: Gorąco.

0: tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Card Extra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
7: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
6: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
8: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
9: Reklama.
10: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Queen w Radiu Złote Przeboje. Dla mnie najlepszy zespół wszechczasów. A teraz coś o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. A tutaj Kim Carnes za chwilę 81 lat będzie miała, a na scenie jest od 16 roku życia. Tak na stałe to od 21 urodzin, kiedy weszła do zespołu The New Christie Minstrels. Ale jak wspomniała w wywiadzie dla fundacji Freedom Forum, początki jej starań o śpiewanie i nagranie jakiegoś materiału były dramatyczne.

Pan dał nam zieloną płytę winylową. Byłyśmy nią zachwycone, dopóki nie zabrałyśmy jej do domu i nie puściłyśmy kilka razy, bo potem jej jakość szybko się pogorszyła. Nie nadawała się do odtwarzania. Pan wcześniej powiedział nam, że jedzie do Australii na 6 miesięcy, ale jak wróci, to zrobi z nas gwiazdy. Po kilku miesiącach wróciłyśmy do tego studia, ale było tam już biuro podróży. Czyli na pierwszej płycie Kim Carnes straciła dokładnie $250. No dobrze, że przy kolejnych było już lepiej.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbed.
8: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
7: I też Brookbed?
8: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
7: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
8: I ogrodzenie.
7: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
9: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
9: Reklama.

Survivor w radiu Złote Przeboje na majówkę. Dziś to powoli ze wszystkim, prawda? Tak jak w tej historii, jak dyrektor rozmawia z pracownikiem, że pan to wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, powoli pan pisze, powoli pan mówi, powoli się pan porusza. Czy coś jest takiego, co pan robi szybko? Tak, dyrektorze, ja się szybko męczę. No to dziś i jutro ze wszystkim powoli. O, tak jak teraz u Stinga. Fields of Gold, Złote Pola. A jak ktoś spędza majówkę na łonie natury, to zazdroszczę.

0: Gabriel Fleszar w Radiu Złote Przeboje, kroplą deszczu. Ale to nie jest scenariusz na dziś. 11 za 3 minuty w naszych wiadomościach. Coś dla miłośników parowozów.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
7: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
7: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
9: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
7: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Pogoda na weekend.
6: Po południu w Lublinie 22 stopnie, w Częstochowie 23, tyle samo w Kielcach, ale już 25 w Warszawie, we Wrocławiu, 26 w Bydgoszczy, Trójmieście oraz w Szczecinie. Tam na zachodzie tego słońca najwięcej, ale wszędzie przyjemnie.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: W Witam pięknie. Nie wiem, czy słychać, co tam u nas się dzieje na balkonie radiowym. No słychać. No grilluje się coś, grilluje, tak, tak. Radio Złote Przeboje. A ja powiem zaraz, na co przy tym grillowaniu trzeba szczególnie uważać. Będzie także naj na maj. Dziś o poranku najdłuższe muzyczne kariery. Elton John chyba też by się do tej grupy załapał, bo on na scenie 6 dekad ponad.

Tyler Dane, Tell It To My Heart w radiu Złote Przeboje. Czy to już od rana wszędzie się może grillować? No, gdzie niegdzie na pewno tak. Proszę przy tym grillu dobrze tego bakłażana czy mięso drobiowe dosmażyć, bo niektóre lekko surowe rzeczy mogą zaszkodzić. Ziemniaki na przykład, które też lubimy piec, mają solaninę, toksyczna substancja. No i jak się nie dopiecze, no to nudności i wymioty gotowe. Podobnie z bakłażanem jest. I grillujemy na żarze, a nie w płomieniach. Tak jest trochę zdrowiej. A my uprzyjemniamy majówkę. Nieważne, czy przy grillu, czy w domu, czy w pracy, bo takie sytuacje przecież też są. Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
6: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
5: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

jest długo, choć może nie aż tyle, ile wspomniany dziś Paul McCartney czy Kim Carnes, ale 55 lat koncertowania i nagrywania to też szmat czasu. Ferry przygodę z muzyką zaczął dość późno, jako dwudziestokilkulatek, bo wcześniej roznosił gazety, a za pensję kupował sobie magazyny jazzowe. Morning paper, morning star. Potem był nauczycielem ceramiki. Na scenie i w jego płytach słychać zresztą w tych utworach pewien artyzm i sztukę. Zresztą, gdy na początku lat 70. tworzył ze znajomymi zespół Roxy Music, panowie zakładali bardzo ekstrawaganckie, dziwne stroje. Zdaniem Ferry'ego to było konieczne. Wszyscy w zespole byliśmy dość nieśmiali, raczej powściągliwi, a przebieranie się przed występem ułatwiało nam wejście w rolę. To było teatralne, jak wcielanie się w kogoś. To ułatwiało nam występy. Zdradzał swego czasu Ferry. W latach 80. artysta rozwiązał swój zespół i nagrywał już samodzielnie. I to był znakomity moment jego kariery. Sprzedał 30 milionów albumów na całym świecie, a kilka lat temu został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Roxy Music. U nas teraz Don't Stop the Dance.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
17: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
16: I też Brookbet?
17: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
16: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
17: I ogrodzenie.
16: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. Martika w Radiu Złote Przeboje. Majówka u nas upływa pod hasłem naj na maj. Od południa Marzena Rogalska. Weekend jak marzenie, a dzisiaj u niej najfajniejszy gość. A może coś powie sam?
1: Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
2: Poznajecie ten głos?
0: No pewnie, że poznajemy. Co najmniej z naszej stacji. To jest aktor, konferencjer, lektor Łukasz Nowicki. Już tutaj za chwilę. Oj, zawstydzi nas, zawstydzi tym swoim pięknym basem. Ja się teraz muszę postarać, jakoś ładnie zapowiem. Aha, The Sun Always Shines on TV w Radiu Złote Przeboje.

0: Lenovo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
5: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
6: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
7: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
9: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
8: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
10: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
8: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
11: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
8: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Pogoda.
8: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: To jest Radio Złote Przeboje i taka ciekawostka przyrodnicza, bo dzisiaj gościmy Łukasza Nowickiego w Weekendzie jak marzenie. Który to Łukasz wolnych weekendów raczej nie ma?
14: Nie.
7: No jak się z tego wytłumaczysz?
14: Aktorzy pracują wtedy, kiedy inni mają wolny weekend, żeby ich zabawiać, bo my jesteśmy komediantami.
7: A czy będziesz nas zabawiał do 15?
14: Będę robił co w mojej mocy, żeby państwa nie znudzić przede wszystkim, ale też bardzo mi zależy na twojej opinii o tej rozmowie. Ale... będę walczył o twoją atencję, twoje zaciekawienie i twoją sympatię.
7: Poznajecie ten głos? Łukasz Nowicki, poza tym, że jest Łukaszem Nowickim, jest głosem radia.
14: Radio Złote Przeboje.

0: Łukaszku, to jedziemy.
1: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje. Od 12 do 15. Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
0: Słuchaj, jak rozmawiać z człowiekiem, który to człowiek właściwie tych weekendów nie ma? Czy jego weekend jak marzenie to jest weekend w pracy?
2: Dla mnie z definicji weekend to nie jest czas wolny. Weekend to sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę pracuję, aktor pracuje, kiedy tak zwany cywil, tak mówimy w branży, oczywiście nie nazywam państwa cywilami, ale my tak mówimy, ma wolne, idzie do teatru. Wtedy my pracujemy. Teoretycznie kiedyś aktorzy mieli wolne poniedziałki. Teraz już tak oczywiście nie jest. W poniedziałki mamy inne prace. Stąd, ale wiesz co, już jestem do tego tak bardzo przyzwyczajony. Jedyne, czego czasem czuję deficyt, to rzeczywiście obecność w naszym domku nad rzeką. Bo kiedy wolne dzieci mają weekend, to mnie nie ma. I to jest rzeczywiście czas, kiedy krajęczyn na mnie czeka, wzywa mnie. Również odpowiedzialność za trawę, za przestrzeżenie roślin. A mnie tam nie ma i nie ma i nie ma i ten dom jest pusty.
0: Lubisz tutaj, takie wiejskie, lubisz takie bardzo wiejskie życie, tak jak twój ojciec lubił swój.
2: Wolę plastikowy kubek od kryształu. Wolę kaszankę od foie gras. Wolę przyjaciół od prezydentów i kardynałów.
0: Ale wiesz, że to jest takie krakowskie bardzo, co powiedziałeś.
2: Bo ja jestem bardzo krakowski.
0: No, ale poznański też.
2: Mama z Poznania, stąd jeżeli już jestem na tych plantach, to mam w kieszeni kilkadziesiąt solniczek, 40 pieprzyków, 34 sreberka, a nóż się przydadzą.
0: Jest. Czyli zrobię uaktualnienie. Gościmy głos Radia Złote Przeboje Łukasza Zbieracza-Nowickiego.
2: Tak jest.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, przyjacielu mój drogi, dlaczego poszedłeś w ślady ojca, w aktorstwo, a nie zostałeś sportowcem, tak jak twoja mama?
2: Jeżeli na mnie spojrzycie, to przecież wiadomo, dlaczego ja nie chcę być sportowcem. Marzena. Zawsze byłem ponczusiem. Sport to mord, mawiała moja babcia. Generalnie sport to potworny wysiłek. Ja jestem leniem z Krakowa. Jestem człowiekiem wychowanym w piwnicy pod bananami. Piotr Skrzynecki w kapeluszu, Prajster, Konieczny. Ja treningi?
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukasz Nowicki i aktorstwo. Kontynuujmy wątek. Dlaczego aktorstwo?
2: Dzisiaj nie poszedłbym na aktora. Ale ja naprawdę w latach 70. i 80. liznąłem magii. Ja zobaczyłem Teatr Stary. Swinarskiego, Jarockiego. Ja spotykałem na ulicy Kantora, idąc z tatą. Kraków to był Paryż lat 80. To była absolutna magia. Ja siedziałem na kolanach Binczyckiego, potem Treli, potem Sztura.
1: No ty do

0: poza tym.
1: I to cię uwiodło.
0: Doświadczyłem też sukcesu. Hmm. Pamiętaj, że jak ja jechałem, to ja byłem synem Jana Nowickiego. Jak jechałem na plan magnata, to wiozła mnie taksówka. Kątem oka rzucałem, patrzyłem, jak Linda policzkuje Englerta. Wiesz, tu widzę, gdzie Grażyna Szapołowska. Idzie Grażyna Szapołowska w frunie. Widziałem Bajona, który lekko się bujał. Widziałem cały ten świat. I mi się wydawało, że ja też tego będę doświadczał.
1: Trudno się było nie zakochać w tym świecie, co?
0: To było niemożliwe. W związku z tym ja nie miałem wyboru. Ja zobaczyłem creme de la creme tego zawodu.
1: Ach, szczęściarzu, creme de la creme. No to Celebration w takim razie. Odpowiadam Celebration, czyli Fun Factory.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, mój drogi, dorastałeś w świecie, gdzie wielkie tuzy aktorskie to byli przyjaciele twojego ojca, dla ciebie wujkowie, ciocie. Czy to jest bardziej wzmacniające, czy raczej obciążająco działa?
2: Myślę, że nawet bardziej obciążająco niż fajnie, ale to rozumiesz, mając 40 lat, a mając 18-19, kiedy dokonujesz pewnego wyboru drogi życiowej. Poza tym zawsze miałem dobry głos. Dość szybko z racji, i tutaj mi pomogło nazwisko, też miałem to szczęście, żeby pracować na planie jednego, drugiego, trzeciego filmu. Miałem też już pewne obycie. Miałem ogromną świadomość. Grzechem byłoby nie skorzystać, ale absolutnie nie żałuję. To jest w tej chwili 20% mojej pracy, 30% aktorstwa, ale bardzo lubię ten segmencik.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywabuterla.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: A teraz proszę, Łukaszu Nowicki, zwierz się, ile miałeś lat, kiedy zagrałeś w wielkiej produkcji z wielkimi gwiazdami.
2: To jest dobra historia. Mam lat 5, jestem w Budapeszcie. Mam tego ojca i siedzę w domu, on jest na planie. To trzeba sprawdzić, nie chcę, a to nie ma żadnego znaczenia, to jest, czy to jest 9 miesięcy, czy to jest któryś inny, bardzo znany film Marty Meszaros, chyba nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, także bardzo poważne, światowe kino. I dostaję telefon, że potrzebne jest dziecko na planie, bo zachorowało to węgierskie dziecko, które miało statystować i udawać dziecko ojca w filmie i głównej bohaterki. Przywożą mnie na plan i odmawiam, bo okazuje się, że teraz w łóżku, że z tą panią mam się położyć, ona mnie głaszcze po głowie i mówi, że to jest mój synek i tak dalej. Ja powiedziałem, że tylko mamusia może mnie głaskać i tylko z mamusią do łóżka. Ale jak zaproponowano mi matchboxa, to jest taki samochodzik, to zmieniłem zdanie. Uznałem, że może mnie też przytulać inna kobieta w łóżku.
1: Nie, ach, wy mężczyźni.
2: Nie byłem drogi, dzisiaj żałuję. To był taki wóz strażacki, mam zdjęcie.
1: Sprzedał się za wóz strażacki.
2: Ale 2 lata się marzyło o takim wozie w tamtych czasach.
1: To o, było tam coś, 2 lata.
2: Dzisiaj to się idzie do sklepu i się kupuje. Wtedy naprawdę to było coś. Gdybym dzisiaj wiedział, z kim idę do łóżka, to kupiłbym jej wóz bojowy Straży Pożarnej.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Łukaszem Nowickim i dowiemy się, jak Łukasz trafił do telewizji oraz jakie nowe aktorskie role czekają na mojego gościa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów w bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
3: W Action zawsze czekają na ciebie.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
11: Najważniejszy jest ten mecz.
12: Jak nie teraz, to kiedy?
10: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
2: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
4: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
5: Pogoda.
0: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca, jutro podobnie. A od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
5: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
7: Cześć, nazywam się Łukasz Nowicki, jestem gościem programu Weekend jak marzenie, jestem gościem Marzeny Rogalskiej, a tak naprawdę nie jestem gościem, po prostu wpadłem do przyjaciółki, po prostu spędzić miło czas z wami i z nią, tak. Bo ją bardzo, bardzo kocham.
8: No więc kochani, jeszcze przez 2 godziny ten anegdociarz, ten flirciarz, ten podróżnik, ten aktor, ten pan redaktor...
7: Właśnie nie lubię tego słowa.
8: No ja wiem i my wyjaśnimy dlaczego. Dobrze. Słuchajcie nas.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, tak jak zdawałeś sobie sprawę, że jest magia wokół twojego ojca, to czy zdawałeś sobie sprawę, jaką gwiazdą jest twoja matka?
2: Nie, poziom takiego niezrozumienia był porażający zupełnie. Dziecko nie zadawało sobie trudu, żeby czytać encyklopedię. Tu i teraz, w tym dniu, mama była osobą schorowaną, która często wiązała ledwo koniec z końcem. Naprawdę nie było kolorowo. Tata był albo go nie było. Ale ja nie chcę narzekać na tatę. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten trud przejęła mama w zdecydowanej skali. Więc mama była mało kolorowa. Mama wymagała, mama żądała, mama nudziła, mama marudziła, mama sprawdzała. A ptak kolorowy wracał z zagranicy z matchboxem i był bogiem. Dzisiaj to, Boże, w sekundę doceniłbym, gdzie jest prawdziwa wartość i gdzie jest prawdziwe wyrzeczenie i rezygnacja z siebie dla dziecka. Wtedy widziałem ten koloryt, więc tata był jak z Hollywood, jak z Disneylandu.
1: Ale mama, tak się zastanawiam.
2: Ale wiesz, na przykład jak prowadziła kawiarenkę przy Teatrze Starym, mało na Sławkowskiej, przy małej scenie, tam bardzo często Piotr Skrzynecki siedział. Mama wprowadziła ponoć mojego ojca w świat krakowskiej bohemy. To mama była częścią piwnicy pod baranami, przyjaciółką Skrzyneckiego, Ewy Demarczyk. Przede wszystkim też były bardzo bliskie. Ja się bałem Demarczyk bardzo. Miał taki dziwny dom, czarne ściany, wszystko było, no, przerażające. Dla dziecka to było w ogóle takie wiedźmowate. Chociaż była normalna, ale mi się wydawała taka demoniczna. Zresztą Kaliny też się bałem, Rusik. I to był świat mamy. I podobno to mama wzięła ojca, młodego, pięknego aktora, 30-paroletniego, do piwnicy. Poznała z Piotrem, poznała z całym tym światem.
1: To ja cię teraz poznam z Natalią Kukulską, a nie, przecież ty ją znasz. Natalia dla nas zaśpiewa w biegu, w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukasz Nowicki razem z nami.
1: Łukasz, przypomnę ci, jak kiedyś mi powiedziałeś przez telefon, wiesz co, ściągając mnie do telewizji najprawdopodobniej miałaś największy wpływ na moją karierę. Pamiętasz?
2: I tak powiedziałem ci też, że nie wiem, czy do końca pozytywny, czy negatywny, pamiętasz? Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Nie bójmy, mało tego, powiemy za chwilę znacznie więcej. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tu poprosimy Łukasz Nowicki. Ciąg dalszy zwierzeń. Jak trafił do telewizji i kto go w to wrobił?
2: 11 listopada 2009 roku, ja dobrze pamiętam, byłem na Wyspach Kanaryjskich i dzwoni do mnie Marzena Rogalska, mówi, czy nie przyjdę na casting, to pytaj na śniadanie. A wtedy pamiętasz, że mówię, czy ty zwariowała, Marzenko, kochana, przecież mnie się zadaje pytania, ja nie umiem zadawać pytań. No chodź, co ci szkodzi, przecież ciekawy jesteś ludzi. No i rzeczywiście zmieniłaś moje życie. Konsekwencją tej decyzji był teleturniej, potem kolejne programy, kolejne rzeczy, wyjście z Teatru Ateneum, wejście w teatr komercyjny, pół żartem, pół serio mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo tego się nigdy nie dowiem, czy dzisiaj byłbym wziętym aktorem.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, a gdybyś miał taką jedną podróżniczą historię, jedną wybrać, którą możesz spokojnie opowiadać do końca życia i daje ci ona jakieś spełnienie, to co to byłaby za historia?
2: Troszkę przypadkiem mógłbym powiedzieć o podróży w 2007 roku do Albanii, pierwszej mojej wyprawie rowerowej, bo po pierwsze, była pierwsza. Po drugie, Albania była absolutnie kozackim kierunkiem w 2007 roku. To nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to już jest Unia Europejska, niestety. A wtedy naprawdę było tam nieprawdopodobnie. Nie było człowieka, który by się nie zatrzymał, żeby cię podwieźć. Mercedesem. Dzielenie się wszystkim na klepisku w domach, gdzie nie było podłóg. Taka była bieda. Dzielenie się ostatnim pomidorem, serem, oliwą czy rakiją. Doświadczyłem wtedy nieskończonej gościnności, piękna i urody kraju, który przeżył najstraszniejszą komunę i dyktaturę w Europie. I ta podróż zaowocowała de facto potem nabyciem tam nieruchomości po kilkunastu latach. I dzisiaj to ten kraj jest miejscem, które lubię, miejscem, które mnie podnieca, kręci, które jest wciąż przeze mnie nieodkryte, miejscem, które w tym roku przejdę na nogach z północy na południe. Przysypiasz?
1: Nie, bo zastanawiam się, kiedy
2: nie zastanawiam, tylko zasypiam.
1: Nie, zastanawiam się, kiedy się wbić w, z takim
2: wiem
1: pytaniem.
2: I wpadasz w drzemę, ja ci pokażę. Zobacz, tak słuchałaś, wbijasz się, wiesz, coś takiego. Więc ja ci tylko dodam, że potem jest Grecja
1: nie
2: na południe.
1: Nie robiłam nic.
2: Ale wszyscy, a to nie jest
1: ale
2: nic złego.
1: Nie robiłam niczego
2: to
1: takiego,
2: znaczy,
1: tylko chciałam
2: się... czujesz komfortowo.
1: Czuję się komfortowo i zastanawiałam się, czy uda
2: czy
1: mi się
2: też
1: wbić. Nie, no, majora tu nie było, bo go nie było.
2: Zasnęłaś.

0: Łukaszu Nowicki, jakie są powody, przyczyny twojej pieszej wędrówki przez całą Albanię?
1: Jeżeli Albania pozwoliła mi się w niej zakochać, to jestem jej coś winien.
2: O, jakie to ładne.
1: Rozważam rower, choć jest prostszy, ale pozwoli mi znacznie bardziej uskoczyć w lewo, w prawo, pozwoli mi więcej zobaczyć, ale w Albanii już byłem 3 razy na rowerze. Co prawda krótsze dystanse, więc nie wiem, co zrobić. To jest czy mniej sexy więcej, czy bardziej sexy mniej.

0: promocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już w poniedziałek. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: tego wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku.
4: Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
6: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
5: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
7: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.
12: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
13: Jeden wieczór, dwa koncerty.
12: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
14: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
17: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: I jakie są twoje małe rytuały, które sprawiają ci wiele radości, Łukaszu Nowicki?
2: Ja bardzo lubię mój strych.
1: Masz na myśli swoją graciarnię?
2: Tak, i całe życie chciałem mieć takie miejsce, gdzie sobie mogę znosić rzeczy, nikt mi nie będzie mówił, że mam ich tam za dużo. Tam jest też moja lektorka, moje studio, to jest moja taka przestrzeń. I mam też taką słabość, taką małą przyjemność, jak się pojawi jakiś nowy, lekki namiot. No to mam ich z 6. Jak się pojawi bardzo lekka kalimata, to mam ich z 10. Śpiworek, mam też sporo. No mam fioła na punkcie plecaczków, plecaków, gadżecików, czołówek. No wiem, mam ich za dużo, ale po prostu uwielbiam wszelkie nowinki techniczne i bardzo lubię na wyprawie rowerowej zawsze mieć coś nowego, żeby koledzy mi zazdrościli. Czasami mężczyźni nie rozumieją, po co ci 10 torebek. No to ja rozumiem 10 torebek. No mam 10 namiotów.
3: 10 karima, to
2: i 10 namiotów, ja to rozumiem, tak? Lubię takie rzeczy i to mnie rzeczywiście jara.
1: Bardzo bym chciała, żeby cię jeszcze jarała Cher, Dove l'amore. Teraz właśnie popłynie w Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: bardzo Ci dziękuję, Łukaszku, Łukasz Nowicki oczywiście, za to spotkanie. I pytanie moje brzmi, jakiej przyprawy życiowej teraz najbardziej potrzebujesz, żeby było ono spełnione?
1: Melisy.
0: No to takiej meliski życiowej trochę Ci życzę, no ale nie żeby spowodowała tę nudę, bo jak jest nuda, to wariujesz.
1: Nie, nudy nie, ale żeby rzeczywiście troszkę odpuścić.
0: Troszkę uspokoić. Słuchaczom Radia Złote Przeboje przypominam, że już od godziny 15 możecie całą naszą rozmowę obejrzeć i posłuchać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska. Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
6: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbed.
7: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
6: I też Brookbed?
7: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
6: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
7: I ogrodzenie.
6: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
8: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
11: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
9: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
12: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
9: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla Humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timmy został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sobotnie popołudnie mamy skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz na zachodzie, a także na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej o 15 było w Zielonej Górze. Tu termometry pokazywały nawet do 25. 3 minuty po godzinie 15 to zaczynamy przyjemną część weekendowego, sobotniego popołudnia i majówki, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie z naszym weekendowo-majowym cyklu Naj na Maj. Będzie najdłuższy teledysk pewnego artysty, którego znacie i kochacie zapewne do dziś. Na razie nic więcej nie zdradzam, szczegóły niebawem. No a teraz na dobry początek gwiazda, która od czasu do czasu wpada do naszego kraju na koncerty. Przed Wami Bonnie Tyler.

Cudownie ten numer kołysze nas w ten majówkowy czas w Radiu Złote Przeboje. To była artystka, która kiedyś w wywiadzie powiedziała, że tworzy piosenki, które sprawiają ludziom po prostu przyjemność. To była Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na Boys Band, który tak naprawdę przecierał szlaki grupie Backstreet Boys w latach 90. Doskonale znam ten zespół, bo moja siostra nie tylko miała ich plakat nad łóżkiem, ale tylko namiętnie słuchała jednego i tego samego numeru, a on brzmiał tak. To słynne Tonight, New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Takie kawałki z lat 80. idealnie komponują nam się z popołudniową kawą i lodami waniliowymi. To zespół Human League w Radiu Złote Przeboje, 25 po 15. Naj na maj, czyli najlepsze teraz przed nami teledyski lat 90., a dokładnie jeden teledysk, który Michael Jackson nagrywa w 97 roku, a mowa o teledysku do piosenki Ghost. To prawie 40 minut niesamowitych dźwięków tańca i klimatu grozy. Scenariusz teledysku współtworzył sam Stephen King, czyli mistrz horroru, a efekty specjalne przygotował Stan Winston, ten sam, który pracował przy filmie Terminator. Jackson w tym teledysku wciela się w kilka postaci, w tym przerażającego burmistrza. No a ten słynny taniec szkieletów w tym teledysku do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej dopracowanych choreografii w jego karierze. No i warto dodać, że ten cały teledysk do piosenki Ghost trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Laj, dawaj. Na, że teledysk trwa 40 minut, a piosenka jeszcze dłużej, powiedziałbym. No to nic, tylko zagrać wam kolejny wielki przebój Michaela Jacksona. Przyznam wam się szczerze, że to będzie idealny numer na majówkowe popołudnie. Billie Jean, no i król muzyki przed wami.

0: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
5: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
2: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki.

0: niskich cenach.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

spokojnie, możecie odstawić kawę, bo w Radiu Złote Przeboje także przez całą majówkę gramy wam takie oto energetyzujące kawałki lat 80. i 90. To była piękna Belinda. Za 14 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w wieku 17 lat wyjeżdża z Glasgow do Londynu, mając w kieszeni zaledwie tygodniową pensję, by szukać lepszego życia. No i udało mu się, od zawsze chciał tworzyć muzykę, która będzie wiecznie młoda, no i udało mu się także spotkać na swojej drodze artystów, którzy pomogli mu to zrealizować. Przed wami Brązki Beat, no i on, czyli Jimmy Somerville.

0: myśli, tak samo jak ja, nie możecie się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90. To mam dla was bardzo dobre informacje. Po godzinie 16 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych przebojów. Zatem zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzyszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
3: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
2: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
4: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
5: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
4: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
6: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
2: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Pogoda.
1: Aż mam ochotę zacytować słynną piosenkę Tyle słońca w całym mieście, o popatrz, no bo jest go na pewno pod dostatkiem i to w całym kraju. Najchłodniej teraz w okolicach Kołobrzegu, tam termometry pokazują zaledwie do 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry, tam teraz 25.
7: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego majówkowego szaleństwa. Oczywiście z największymi kawałkami lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam wasza ulubiona stacja radiowa, czyli Radio Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka polska wielka gwiazda świętuje swoje urodziny. No a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz Jennifer Rush.

0: prosto z regionu Emilia Romania z południa Włoch pojawiła się ona, czyli Ingrid w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16. Drugi dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny, umówmy się, 18 świętuje ta oto gwiazda.
1: Kiedy gnał!

No i chyba wszystko już jasne. Małgorzata Ostrowska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Małgosiu, jeśli gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz i słuchasz Radia Złote Przeboje, to bardzo mocno cię pozdrawiamy także w imieniu naszych słuchaczy. A w Radiu Złote Przeboje już od poniedziałku w programie Cała Muzyka po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać bilety na jubileuszową trasę koncertową właśnie Małgorzaty Ostrowskiej. A w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym Małgosia śpiewała, Lombard i Diamentowa Kula. Już teraz.

0: Carrefoura?
1: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz nity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodu w Bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.

0: przyjemnie relaksuje was takimi dźwiękami w to sobotnie majowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. To gwiazda, w której, przyznam wam się szczerze, w latach 90. trochę się podkochiwałam. To Liza Stansfield za 27 minut, 17.
1: Naj na maj.
0: Naj na maj, tym razem odsłona, najczęściej grana piosenka na koncertach zespołu Perfect. To nie tylko przebój, ale to prawdziwy głos pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Tekst piosenki to tak naprawdę opowieść o marzeniach, buncie i codzienności tamtych czasów. Charakterystyczny refren tej piosenki, który do dziś zna przecież cała Polska, początkowo wcale nie miał być aż tak wyeksponowany. A jednak to właśnie on stał się znakiem rozpoznawczym utworu. To przebój bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. To już teraz w radiu Złote Przeboje, autobiografia i Perfekt.
1: Naj,

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
6: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
5: I też Brookbet?
6: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
5: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
6: I ogrodzenie.
5: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Proste nóżki? U kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki? Proste nóżki!
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
12: masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Dziś dokładnie mija 35 lat od premiery tej piosenki, a brzmi tak jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. To Milel Farmer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17. Cała Polska żyje nie tylko majówką i piękną pogodą, ale także informacją o tym, że polska gwiazda muzyki dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: No i właśnie Beata Kozidrak będzie rządzić od poniedziałku do piątku o 12.30 w swoim specjalnym programie. Opowie wam o tym, jak tak naprawdę rodziły się te największe złote przeboje Bajmu i jej kultowe osobiste. Beata Kozidrak zdradzi także kilka historii za kulis i to nie tylko tych koncertowych. No i oczywiście zagra wam piosenki, które do dziś łączą pokolenia. No choćby takie numery jak ten Płynie w nas, Gorąca krew i Bajm już teraz.

0: sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje zapachniało nam mieszanką orientalnych przypraw. To Sting w Radiu Złote Przeboje, a do tych największych numerów lat 80. i 90. powrócimy jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już w poniedziałek, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywabuterla.pl.
8: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
2: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
2: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
5: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
6: Ile mamy aktualnie?
7: 2300
6: metrów. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
2: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
0: Pogoda.
1: Wieczór i noc pogodne, jutro niewielkie chmury na zachodzie i na północy, ale proszę się nie obawiać, deszczu na pewno z nich nie będzie, gdzie indziej sporo słońca. Jutro najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie do 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 27.
9: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
1: 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu U2, to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A już teraz na dobry początek tego późnego sobotniego popołudnia kanadyjska formacja Nickelback.

Ach, to prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick, która w tym roku świętować będzie swoje 86. urodziny. Jest, słuchajcie, cały czas w doskonałej formie, co pokazuje na koncertach, a już za niespełna miesiąc wyrusza w takie krótkie tournée, najpierw po Europie, a później po Stanach Zjednoczonych. 12 minut po godzinie 17. Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a ja uwielbiam was w taki leniwy czas zaskakiwać numerami z lat 80. To teraz zespół, którego nazwa pochodzi z książki Autostopem przez Galaktykę. No mam nadzieję, że te pierwsze dźwięki już wam wszystko mówią. Jeśli nie, no to zdradzam, że to poziom 42, czyli level 42. No tak wam gramy w majówkę w radiu Złote Przeboje, czyli te największe kawałki lat 80. i 90.

0: prostu magia dźwięków zamknięta w jednej piosence. To Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 28 po 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem najważniejsza płyta w historii zespołu U2, a mowa o krążku The Joshua Tree. To album, który wyniósł ten zespół na absolutny szczyt, ale mało kto wie, że jego tytuł pochodzi od charakterystycznego drzewa rosnącego na pustyniach Stanów Zjednoczonych, symbolu samotności i duchowych poszukiwań. Inspiracją do nagrania tej płyty była właśnie podróż zespołu po Ameryce, pełna fascynacji, ale także i krytycznego spojrzenia na amerykański sen, o którym wielokrotnie w wywiadach opowiadał Bono. Co ciekawe, zdjęcia do okładki zrobiono na pustyni w Kalifornii przy temperaturze, że uwaga, bliskiej zera. O świcie na sesja była tak szybka, że wiele zdjęć powstało naprawdę w kilka minut i to chyba dodaje niesamowitej okładce całego krążka. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek z tej oto płyty, czyli z płyty The Joshua Tree zespołu U2. Piosenka Z Tobą lub Bez Ciebie.
1: Wlaj, dawaj.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva IFE,

0: Ekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też BrookBet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich.

technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ta piosenka to będzie takie wprowadzenie do dzisiejszego sobotniego wieczoru. Bad Boys Blue, taneczne dźwięki, na pewno ich nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór, aż sobie nuciłem tak pod nosem, jak tutaj grałeś ładnie.
0: Piękny numer. I takich diskotekowych klimatów na pewno będzie dzisiaj sporo po godzinie 18.
1: Oj, będzie. Dowiecie się na przykład, o co też kłócili się panowie z Modern Talking, jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco oraz gdzie też możecie usłyszeć, w jakich miejscach piosenki Samanthy Fox, poza oczywiście radiem Złote Przeboje.
0: Oj, to bardzo ciekawe. Ciekawe, czy w kawiarniach też ją grają. Mariusz Telmaszczyk z wami od godziny 18. Wojtek Babiaczek. Przyjemnej części kolejnego weekendu chciałem wam pożyczyć, czyli majówki T-Love już teraz.

0: reklama.
1: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
0: Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór majówkowo, godzina 18, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
11: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
12: Teraz wybieramy się na finał, także
13: idziemy na stadion.
12: Kibicujemy za Częstochową.
13: Tak jest. Okay.
12: Tak.
14: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
12: Zdecydowanie tak.
13: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
10: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
15: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
10: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jest ciepło, jutro też będzie ciepło, ale jeśli nie jesteście fanami takiego mocnego słońca, no to akurat w niedzielę pogoda będzie prawie identyczna, ale z większą ilością chmur. I proszę, sobotni majówkowy wieczór dzisiaj w rytmach disco. Tak jest historia disco w Radiu Złote Przeboje. A nie wiem, czy wiecie też, że swego czasu nawet Freddie Mercury z Queen popełnił płytę, gdzie akurat disco nie brakuje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, melduję się i startujemy.

0: Czas gwiazd.
1: Muzyka disco to efekt spotkania kilku światów na przełomie lat 60. i 70. w amerykańskich klubach, zwłaszcza w Nowym Jorku czy też w Filadelfii. To tam DJ-e zaczęli łączyć soul, funk, rytm blues w bardziej taneczną, pulsującą formę. No i prawdziwy boom nastąpił w połowie lat 70., szczególnie po sukcesie filmu Saturday Night Fever, a więc gorączki sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie nie zabrakło muzyki Bee Gees.

Ogólnie historia Bee Gees zaczyna się nietypowo, bo choć kojarzeni są z Wielką Brytanią, ich pierwsze poważne kroki muzyczne miały miejsce w Australii. Bracia Barry, Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man, ale jako dzieci wyemigrowali z rodziną do Brisbane. Tam zaczęli śpiewać jeszcze jako nastolatkowie. Lata między 1977 a 1979 to ich absolutna dominacja. Utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był numer Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbowie. Tekstowo piosenka Tragedy opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. No a piosenka przeżyła też drugą, a nawet i trzecią młodość, bo pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder, a także Moniką Bellucci. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje Bee Gees Tragedy.

0: Czas gwiazd.
1: Donna Summer urodziła się jako LaDonna Adrian Gaines w Bostonie. Jako nastolatka śpiewała w kościele gospel. To właśnie tam wykształciła swoją potężną skalę głosu. Na przełomie lat 60. i 70. wyjechała do Europy, głównie do Niemiec, gdzie występowała w musicalach. Jednak przełomowym momentem okazało się poznanie producenta Giorgio Morodera oraz jego współpracownika Pita Bellotta. Wspólnie stworzyli brzmienie, które było zupełnie nowe, przypominające coraz modniejsze disco. Dobrym przykładem jest utwór I Feel Love z 1977 roku. To nagranie zmieniło historię muzyki tanecznej. Zamiast tej takiej tradycyjnej sekcji rytmicznej oparto je niemal w całości na syntezatorach. Wielu uważa, że jest to fundament nie tylko disco, ale też późniejszej muzyki elektronicznej, techno czy też samego house. Nawet David Bowie miał powiedzieć kumplowi, producentowi Brianowi Eno, że to dźwięki przyszłości.

dlatego z lat 70. przeskakujemy do lat 80. do roku 1983, kiedy to powstaje kawałek She Works Hard for Money. Pomysł na piosenkę powstał podczas wizyty w toalecie w restauracji w Los Angeles, gdzie Donna Summer zauważyła zmęczoną kobietę, która na chwilę zasnęła w pracy. Ten obraz zrobił na niej tak duże wrażenie, że natychmiast napisała utwór o kobietach ciężko pracujących, często niedocenianych, co można było również zobaczyć w teledysku puszczanym na raczkującej jeszcze wówczas stacji MTV. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na BMW.

0: Hurterzem oraz Salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. Ukaczuszki, proste nóżki.
1: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

gwiazd. Początki muzyki disco związane są z dyskryminowanymi grupami społecznymi. Nowojorskie kluby skupiały Amerykanów włoskiego czy też latynoskiego pochodzenia oraz też Afroamerykanów i mniejszości seksualne. Dosyć niespodziewanie, ale jedną z ikon disco, bo można tak zaryzykować, stał się też Freddie Mercury z Queen. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey. Jak do tego doszło? Wiem i wam powiem. Jeśli chodzi o fascynację disco, warto pamiętać, że Freddie był bywalcem klubów gejowskich w Monachium czy też w Nowym Jorku, gdzie ta muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką. Była elementem stylu życia i wolności. Mr. Bad Guy to jest pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Brzmieniowo najbliżej mu do płyty Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką. Jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy.

W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was Born to Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz też bardziej rockową i stadionową z wydania nieco później na płycie Queen. My słuchamy tej pierwszej. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa Ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywaputerla.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
14: Reklama.
15: Zakładam, że świętujecie ten długi majówkowy weekend i dobrze się składa, bo w Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, więc dowiecie się, gdzie najczęściej słuchano i puszczano piosenki Samanthy Fox oraz o co kłócili się panowie z Modern Talking. Mariusz Stelmaszczyk, chylę kapelusza. Dzień dobry wieczór ponownie.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, no i czas na Samantę Fox. Zanim weszła do świata muzyki, była jedną z najbardziej popularnych brytyjskich modelek. Pojawiła się m.in. w tabloidzie The Sun, no i szybko stała się ikoną masowej popkultury Wielkiej Brytanii, mając też bardzo odważny, medialny i mocno związany z estetyką lat 80. wizerunek. Jednak sama Samantha nie chciała ograniczać się do roli modelki i też w połowie dekady rozpoczęła karierę muzyczną, która natychmiast eksplodowała debiutem i piosenką Touch Me. Utwór powstał w Londynie, idealnie wpisał się w estetykę połowy lat 80. Mocne syntezatory, wyraźny beat i bardzo bezpośredni, niemal prowokacyjny tekst. W refrenie pojawia się słynne I Want Your Body, które w tamtych czasach było odbierane jako wyjątkowo śmiałe, jak na to, co puszczano w radiach.

twórczość stała się też ważna dla środowisk LGBT. Kiedy sama w późniejszych latach wyznała, że jest biseksualna, stała się postacią silnie zakorzenioną w kulturze klubowej, ale też queerowej. Samantha Fox zaczęła regularnie występować na wydarzeniach związanych z LGBT, w tym na paradach, imprezach klubowych, gdzie jej status ikony lat 80. był niepowtarzalny. No to dajcie głośniej podczas tego weekendu. Samantha Fox, Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

Wielki sukces muzyki disco w Stanach Zjednoczonych trafił ostatecznie też do Europy, między innymi za sprawą niemieckiej grupy Boney M. Eurodisco z roku na rok też stawało się coraz bardziej popularne, a na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go. Byli swego rodzaju fenomenem. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując też ten projekt jako maszynkę do tworzenia hitów. Po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, który czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. I ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole. Na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których to obaj praktycznie unikali się poza sceną. No, nie była to klasyczna przyjaźń artystów, jeśli już, to raczej szorstka przyjaźń. Ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należał do fali tak zwanego Eurodisco, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco z lat 70. kojarzonym z Donną Summer czy też Bee Gees. No i w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, to Eurodisco było bardziej elektroniczne, też bardziej chłodne brzmienie, nastawione na radiowe przeboje, i nie inaczej było z Brother Louie. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to breathe, oh she's only looking to me. A tekst opowiada historię miłosnego trójkąta, w którym to narrator zwraca się do Louis, mężczyzny, który próbuje odebrać mu partnerkę, więc mamy tutaj dramę rodem z mody na sukces w dyskotekowej oprawie. No to słuchamy Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, Brother Louie.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Sandra, czyli Sandra Anlauer, urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał na przełomie lat 70. i 80. Największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, Japonii. Jednak rozpad zespołu pozwolił, by Sandra poszła dalej. Rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Sukces nie przyszedł od razu, ponieważ na początku wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować, uwaga, w Grecji. Turyści byli tak zachwyceni, że po powrocie do Niemiec chcieli, aby ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. Ale innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart.

numer powstał pod koniec lat 80. i zamiast klubowej energii mamy tu, jakby nie patrzeć, bardziej refleksyjne spojrzenie na miłość, tęsknotę, więc z czystego eurodisco idziemy tutaj bardziej w stronę bardziej nastrojowego synth-popu. No to słuchamy. Sandra, Around My Heart w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Godzina 20 minęła, Mariusz Estelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Dzisiaj wieczór z muzyką disco, tak jest, a więc dowiecie się m.in. jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco i czym różni się klasyczne disco właśnie od Italo Disco. A teraz Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Kiedy za oceanem kultura disco ma się świetnie, w latach 70. moda też trafia do Europy. Producent Frank Farian, który zajmował się także Milli Vanilli czy też La Bouche, postanawia stworzyć nowy projekt muzyczny oparty o modnym wówczas eurodisco, ale też taki, który zrobi mu show na żywo, na scenie. No i tak powstało Boney M. z Bobby Farrellem oraz wokalistkami Liz Mitchell, Marcium Barrett czy też Maisie Williams. Choć jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie.

W 1976 roku pojawił się też pierwszy hit Daddy Cool, który otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. She's crazy like Z kolei Rasputin opowiada o postaci Grigoria Rasputina, kontrowersyjnego rosyjskiego mistyka i doradcy cara Mikołaja II, chociaż wszystko jest przedstawione w dosyć groteskowy sposób, dlatego też bardzo krytycznie odbierany był przez władze Związku Radzieckiego ze względu na wyśmiewanie caratu i kontrowersyjną treść, dlatego zespół miał zakaz wykonywania go podczas swoich koncertów w Moskwie. Lata mijają, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Posłuchajmy, Bonnie M, Rasputin, już teraz. W Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. ABBA po wygraniu Eurowizji w 1974 roku stała się absolutnie jedną z najbardziej popularnych grup grających typowo popową muzykę. Ich wczesne przeboje były lekkie, melodyjne i bardzo radiowe, jednak w drugiej połowie dekady muzyka taneczna wchodziła w erę disco, co pokazali tacy muzycy jak Donna Summer czy też Bee Gees. Szwedzka grupa dosyć szybko przestawiła się do trendów panujących na świecie i z czasem ich muzyka łączyła elementy popu, glam rocka i właśnie disco, ale wyróżniała się też niezwykłą dbałością o melodię, co sprawiło, że ich utwory brzmią nowocześnie nawet dzisiaj i nie trącą myszką. Dancing Queen, Voulez-vous czy też Gimme Gimme to numery dyskotekowe, ale każdy wie, że to jest po prostu ABBA. Gimme, gimme, gimme. Ten numer, czyli Gimme Gimme, opowiada o samotności, kiedy spędzamy czas wieczorem i też pragniemy bliskości. Bohaterka czuje się przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. Na tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tyle dosłowne pragnienia randki, co drugiego człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Motyw tej piosenki i w ogóle twórczości ABBY też sprytnie wykorzystała Madonna, a kiedy w 2005 roku ukazał się singiel Hang Up. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy ABBA, Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

0: Czas gwiazd.
1: Kiedy w Stanach pod koniec lat 70. to, powiedzmy, klasyczne disco zaczęło tracić na popularności, no to Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać tematy głównie w Niemczech, a także we Włoszech. I tamtejsi producenci szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów, a także automatów perkusyjnych. I tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco. I w sumie to trochę przypomina motoryzację w PRL-u, kiedy to na zachodzie budowano nowe auta, a my przerabialiśmy ciągle starego Fiata. Jednak w muzyce Italo Disco ciężko się było nie zakochać, kiedy słyszano utwory Gazebo, Savage czy też Sabriny. Savage, czyli Roberto Zanetti. Nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do wielu kolegów czy też koleżanek, nie udzielał specjalnie wywiadów, no i wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a także jako producent uwielbiał eksperymentować, no i jednym z jego najważniejszych numerów obok Only You okazało się Don't Cry Tonight. Don't let me go. Jeśli chodzi o tekst, no to nie ma tutaj co specjalnie się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacjach. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie. Bardzo często był takim angielskim z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Cały urok Italo Disco. Savage, Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stalmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą. Patataj, patataj,
1: patataj. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie